przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
4: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Szkołę ogarniamy niskim.

0: karty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak wyszło jakieś wyszło.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
11: I o czym teraz myślisz?
3: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Lubię te numery, w których Armin van Buuren przypomina sobie dawnego, transowego Armina. No i to jest właśnie jeden z nich. Świeżynka Armin z Sasią Everlasting w RMF Max i otwieramy sobie sobotni program Lato na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry. Po 10:00 jak zwykle Ada Krysian z Agatą Świderską do mnie dołączą i lecimy z bratnimi duszami, a za chwilę sobie polecimy z Dua Lipą Love Again.
1: Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
1: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: I po reklamie.

Beauty and the Beat. To Justin Bieber z Nicki Minaj w RMF Max. Ja tu sobie czytam o środkach, które należy zastosować, żeby się pozbyć pająków z domu i nie żadne tam owadobójcze. Naturalne środki odstraszające są na przykład olejki eteryczne z mięty, lawendy i cytrusów. Podobno bardzo ich pająki nie lubią, ale ja się tak zastanawiam, po co pozbywać się z domu pająków? Ja wiem, dobrze, okej, wyglądają jak wyglądają, no ale słuchajcie, pożyteczne są, im więcej pająków, tym mniej much w domu. Ja wam powiem, mam w domu dwa zwierzątka. Mam w domu kota i mam takiego zaprzyjaźnionego pajączka, który mieszka za biurkiem. Nazywam go Andrzej. Zgadnijcie, który jest pożyteczniejszy. A który jest droższy w utrzymaniu? No.

0: przerwy to coś.
1: No ma ten numer to coś, przyznacie, nie tylko w tytule. White 2115 w Palar, Vivi Simon i Mercury. To jest RMF Max. W RMF Max dzisiaj wypuścimy wam kolejne fragmenty kolejnego odcinka podcastu Bratnie Dusze, a w nim gościem Wojtek Gola. Tak, ten Wojtek Gola od Fame MMA i nie tylko. Między innymi nam zdradzi Wojtek, jak wyglądają te imprezy celebrytów. Co tam się dzieje? Nie uwierzycie, ale to po 10.
2: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

bardziej nowojorskiej piosenki. Trudno sobie wyobrazić Empire State of Mind, Jay-Z i Alicia Keys. To jest RMF Max. Tak patrzę, że w Nowym Jorku jakieś załamanie pogodowe ma dzisiaj być. Ale co nas Nowy Jork obchodzi? Nas interesuje tu i teraz pogoda. Jak ten weekend będzie wyglądał? To punktualnie o 9:00. Wszystko powiemy w prognozie, ale wcześniej Alex Warren i Passenger.

0: czas. Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
6: I po reklamie.

0: Ten weekend w naszym regionie będzie pogodowo podzielony. Sobota momentami dość kapryśna, za to niedziela przyjemna i słoneczna. Dzisiaj w prognozach mamy wszystkiego po trochu. Będą chmury, będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będą także przelotne opady deszczu. Czasem także mocniejsze podmuchy wiatru. W porywach wiać może z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie około 21 stopni. To prognoza na popołudnie.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
2: A dziewiątą w RMF Max zaczynamy od numeru, który przenosi w czasie gdzieś tak do lat 80. mniej więcej, bo mocno inspirowana tą epoką nuta. Dub Dogs, Fezozark, How Does It Feel? Dawid Miązek, to jest RMF.

0: I Just Died In Your Arms, czyli Komodo w RMF Max. Słuchajcie, za chwileczkę Shakira, Barna Boy, Die, ale za parę minut Max Games, a dzisiaj w Max Games o grze nietypowej, o grze z dużym przymrużeniem oka, grze Majster Simulator. Jeśli chcieliście się kiedyś wcielić w taką bardzo stereotypową złotą rączkę, to jest gra dla was, szczegóły za parę minut.
1: Higher Days w RTV EuraGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa.

Take Me Back, czyli Kego i Max Macnon. Słuchacie RMF Max i czas na Max Games. Coś dla fanów bardzo przasnego klimatu teraz, nostalgii i zawodowej fuszerki. Zapraszam na mini recenzję gry Meister Simulator. Max Games. Meister Simulator to gra pozwalająca nam wcielić się w rolę ucznia, rasowego wykończeniowca, rasowego, czyli takiego: panie, ja tego nie zrobię, ja takie rzeczy to jedną ręką robiłem, jak pan żeś na chleb mówił Pep. A żeby było ciekawiej, to jeszcze akcja dzieje się na takim typowym polskim blokowisku lat 90. Zasada jest jedna: robimy szybko, tanio i tak jakoś, żeby się trzymało, gwarancja do bramy i się nie znamy, kładzenie płytek bez poziomicy, malowanie rozcieńczoną farbą itp., a do tego jeszcze jazda po zaopatrzenie polonezem trak do budowlaneksu. Oczywiście to wszystko z dużym przymrużeniem oka i ze sporą dawką nawiązań do popkultury lat 90., do twórczości Walaszka, ale też do współczesności. Jest to niskobudżetowa gra z prostą linią rozgrywki, ale z zaskakująco rozbudowaną, całkiem ciekawą fabułą. Musimy zdobyć środki na remont odziedziczonej po ciotce chaty, więc zatrudniamy się u dobrego znajomego ciotki, pana Zbyszka, który staje się naszym wykończeniowym sensei. Pokazuje co i jak z tą hydrauliką i elektryką, ale też jak przeoszczędzić i zarobić na każdym zleceniu. Ponadto dzieli się mądrościami życiowymi w stylu: za szafą nie tapetuj, tam i tak nie widać. No, samo wykonywanie tych remontów jest dosyć powtarzalne, ale to w symulatorach norma. Gorzej, że gra ma bardzo nieintuicyjny system sterowania, przez co nie tylko jest monotonnie, ale często irytująco, ale to jeszcze i tak pół biedy, bo niestety Meister Simulator tonie w błędach. Niby to jest normalne przy grach niskobudżetowych, ale to już naprawdę unijne normy zostały trochę przekroczone. Trzeba oddać, że twórcy poprawiają grę. Od premiery były już 3 duże update'y, no ale podejrzewam, że załatanie wszystkich bugów może jeszcze trochę zająć, dlatego jeśli lubicie symulacyjne gry, to warto sprawdzić, ale jeszcze bym się z zakupem wstrzymał na dziś dla Meister Simulator 3+, w szkolnej skali, ale po wyeliminowaniu błędów jest potencjał na więcej. Max Games.

0: Oj, taki lot z Tobim Roma, to ja rozumiem. Fly high w RMF Max. A jak wy macie gdzie dzisiaj polecieć, to lećcie do Krasnego Stawu. Dlaczego do Krasnego Stawu? Bo tam ostatnia tego lata odsłona lata na maksa. Wczoraj z nami byli Grupson i Zalia, ale dzisiaj też fajny skład. Grzesiek, Chyży i Trzech Króli. No a poza tym to jest połączone z krasnostawskimi chmielakami, czyli wielkim świętem Złotego Trunku. Także mnóstwo fajnych atrakcji towarzyszących się dzieje. Wstęp jest wolny, szczegóły na rmfmax.pl. Impreza potrwa aż do niedzieli.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Ważne bramki.

0: syca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizacji.

0: lasery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
2: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
1: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
2: Niemożliwe.
1: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
2: Sprawdźmy to.
1: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Ten weekend w naszym regionie będzie pogodowo podzielony. Sobota momentami dość kapryśna, za to niedziela przyjemna i słoneczna. Dzisiaj w prognozach mamy wszystkiego po trochu. Będą chmury, będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będą także przelotne opady deszczu. Czasem także mocniejsze podmuchy wiatru. W porywach wiać może z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie około 21 stopni. To prognoza na popołudnie.
4: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Rozgrzana nóżka, no tak myślę, przy tym numerze powinna się rozgrzać. Andy Dust z Harrisem Zokaria w RMF Max. Genialny, taneczny kawałek. No i gdzie będzie można potańczyć, czy w ogóle się pobawić w ten weekend? O tym teraz w Tour de Club, tuż przed 10.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. Co robić, żeby nie zmarnować tych ostatnich 2 tygodni wakacji? O tym już teraz. Piotr Ambroży, dzień dobry i zapraszam. Dzisiaj i jutro Kino Fenomen zaprasza Was na kino letnie. Dzisiaj na przykład 20:30 film Klątwa Dolina Węży. To polsko-radziecki przygodowy horror science fiction z 1988 roku. No, będzie niezły odjazd, naprawdę. Science fiction, horror, radziecki, przygodowy. To wszystko dzisiaj 20:30. Natomiast jutro jest również film o 20:30, Ścieżka Życia. Małżeństwo z wieloletnim stażem traci niemal wszystko w jednym momencie. Zamiast się poddać, wyruszają w pieszą wędrówkę w nieznane. Możecie dzisiaj też o 22:00 pójść do Maska Incognito Club. Na gości czeka mnóstwo atrakcji i konkretne nagrody. Do zgarnięcia będą m.in. gadżety, maski, karty VIP, vouchery. Oczywiście nie zabraknie też dobrej muzyki, żeby poczuć wakacyjny, sobotni klimat. Maska Incognito Club.
2: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Misty. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
6: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce. Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce! To będzie big!
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: I po reklamie.

0: przypoleje. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: To szybki rzut oka na pogodowe mapy. W prognozach dla Kielc i województwa świętokrzyskiego dziś mamy taki pogodowy miks. Spodziewamy się zarówno chmur, z których popada, ale także większych przejaśnień i rozpogodzeń. Dokuczać może nam okresami mocniejszy zachodni wiatr. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 20 do 22 stopni. Te najwyższe wartości to prognoza dla obszaru na południe od Kielc. Na jutro pogoda ma być już zdecydowanie lepsza.
2: Nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.
4: Jezu, dziewczyny, wy takie odstawione, wy prosto z imprezy wracacie o tej porze? Naprawdę?
5: Tak. Nie. Po prostu do pracy się tak odstawiłyśmy specjalnie tutaj, żeby się wyróżniać.
4: Minęła 10 i jesteśmy już w pełnym składzie. Bratnie dusze, Adrianna Krysian, Agata Świderska. No i ja jestem też, tak jak byłem.
5: Dawid Miązek.
4: Słuchajcie, ja specjalnie, żeby tutaj do was przyjechać, to z Krasnego Stawu przyjechałem. Bo
5: żartujesz?
4: Mamy tam dzisiaj, tak, lato na maksa. Ja prowadzę te imprezy i zaraz tam wracam, także specjalnie dla was jestem.
5: Ale poświęcenie, doceniamy.
6: Ja przyjechałam z Grochowa.
4: Też fajnie, też daleko. No i oczywiście odnotujmy, słuchajcie, musimy to odnotować. Ada przyniosła pyszny serniczek.
5: Z truskawkami.
6: I sama te truskawki obierała.
4: Tymi ręcami, takie rzeczy tu słodkie mamy. I będzie słodko, kto będzie dzisiaj gościem Bratnich Dusz, to zaraz powiemy. Jesteśmy z wami do 13, a teraz Jason Derulo, Michiko.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Licky Lee, słuchacie RMF Max. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał z przytupem, bo to jest naprawdę gość wagi ciężkiej. Gościem najnowszym podcastu jest, dziewczyny?
1: Wojtek Gola.
0: No właśnie, większość osób go kojarzy kiedyś z Warsaw Shore, potem z Fame MMA.
1: No a my Wojtka przepytałyśmy o miłość, no bo o to najbardziej lubimy pytać. No i on się chyba nawet nie spodziewał, ale dużo nam powiedział.
2: No poza miłością to jeszcze zapytałyśmy o te słynne imprezy celebrytów, co się dzieje za czerwonymi kotarami.
0: No i też dowiemy się z podcastu, czy będziemy niektórzy niedługo mówić doktorze Golo. Najciekawsze, najpikantniejsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze, który w całości możecie posłuchać, między innymi obejrzeć i posłuchać na YouTubie RMF Max,
2: RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: No i też fragmenty oczywiście na antenie RMF Max. RMF Max, RMF Max.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Szkołę

0: promocji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

0: Klasyk od Armina Van Burena, In and Out of Love w RMF Max. Wracamy do podcastu Bratnie Dusze z najnowszej rozmowy z Wojtkiem Golą. Nie tylko się o uczuciach czegoś można dowiedzieć, ale o tym, że są kategorie celebrytów.
1: I wychodząc z Warsaw Shore, powiedziałeś jakoś, że wtedy byłeś influencerem czy celebrytą kategorii D. Tak siebie nazwałeś. Jak myślisz, jakiej kategorii jesteś teraz? Jak byś siebie teraz ocenił?
2: Takie B plus, A minus.
1: To A minus B plus, to całkiem wysoko.
2: Myślę, że tak, już po 15 latach ja już tyle rzeczy zrobiłem, w tylu programach byłem. Wydaje mi się, że zdobyłem już w miarę dosyć dużą rozpoznawalność w Polsce. I już myślę, że tak, że dosyć wysoko. Takie B plus na pewno.
0: Wojtek, B plus, A minus, wy dziewczyny, jakbyście się tutaj skategoryzowały od A do D?
3: No ja to zdecydowanie A, bo Ada, więc też A, bo Agata, no. A ty, Dawid?
0: Ja mam na imię Andrzej, jakby co?
3: Całość Kłamca!
0: Bratnich Dusz na YouTubie RMF Max. Między innymi my też niedługo do nich wracamy. Gips tymczasem z nami. Ty masz.

0: R&B od Aicha w RMF Max.
1: No właśnie, słuchajcie, mamy przedostatni weekend wakacji. No wiecie, ten ostatni to już się nie liczy, więc ten trzeba wycisnąć po prostu jak cytrynę.
0: Na maksa, absolutnie. Ostatni weekend wakacji jest...
1: No, że już po prostu siedzisz na baczność.
0: Jak niedziela wieczór, że wiesz, co nastąpi za chwilę.
1: Plecak spakowany, flamastry, tam podpisane zeszyty do szkoły, dzieci czekają.
0: Dlatego ten przedostatni weekend wakacji trzeba jak najmocniej wykorzystać. Czy nam pogoda w tym przeszkodzi, o tym za chwilę w prognozie. RMF Max.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram.

0: kilogram, a polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: I po reklamie.
1: Nad morze!
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Sprawdzisz?
3: Sprawdź.
2: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
4: To szybki rzut oka na pogodowe mapy. W prognozach dla Kielc i województwa świętokrzyskiego dziś mamy taki pogodowy miks. Spodziewamy się zarówno chmur, z których popada, ale także większych przejaśnień i rozpogodzeń. Dokuczać może nam okresami mocniejszy zachodni wiatr. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 20 do 22 stopni. Te najwyższe wartości to prognoza dla obszaru na południe od Kielc. Na jutro pogoda ma być już zdecydowanie lepsza.

0: Enrique Iglesias, El Perdón w RMF Max.
1: El Perdón to jest darowanie win, czyli po hiszpańsku. Czyli coś, czego Ada nigdy nie zrobi, jak ją zawiedzie. Jak ją ktoś zawiedzie.
2: Czyli nie zawodzić Ady nigdy, tak. Bo to się może bardzo skończyć.
1: Normalnie wybacza spóźnienia czasami.
2: Jak ale
1: mnie
2: tylko
1: nikt
2: do 3
1: nie zawiezie, to też nie wybacza.
2: Słuchajcie, dobra, z rzeczy bardziej zaskakujących okazuje się, może, że dla niektórych influencerów wykształcenie nie jest istotne, a tu niespodzianka, dla Wojtka Goli to jest jeden z priorytetów.
3: No, zawsze wykształcenie było dla mnie ważne, mimo wszystko. No, było dla mnie ważne to, żeby, wiem, że tata chciał, żebym studia zrobił, żebym miał ten papierek, powiedzmy. No więc ukończyłem studia turystyki rekreacji. Mam tytuł magistra, więc te 5 lat studiów jest za mną. Nawet nie ukrywam, że jak już osiągnąłem pewien poziom finansowy, to chciałem robić doktorat, żeby po prostu dla siebie, żeby sobie coś udowodnić dla siebie.
2: No i widzicie? Mało brakowało, abyście do niego w wywiadzie mówili panie doktorze Wojtku Golo.
1: Wojciechu. Bardziej oficjalnie.
2: No i może profesorze.
1: A ciebie jak mamy mówić?
2: Ja w ogóle miałem kiedyś też koncepcję parę lat temu, żeby zrobić doktorat. Też tak właśnie dla siebie,
1: z
2: nie?
1: Z czego?
2: Nie wiem z czego, ale chciałem zrobić, tylko później mi się przypomniało, że magisterki jeszcze wtedy nie miałem. Ale... Można. Sky is the limit. Słuchajcie, Bratnich Dusz, podcast już wjechał na YouTube'a, na platformy podcastowe i na RMF-on. Prawda, Agata?
1: Prawda. Zapraszamy do odsłuchu.
2: Tylko kochaj mnie, Zalia, to jest nowość w RMF Max, za chwilę 11.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję.

0: tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Party!

0: 20 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Bowl In w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: W okolicach 21 kreski na plusie zatrzymają się dzisiaj wskazania termometrów w naszym regionie. W prognozach na sobotę mamy chmury, z których od czasu do czasu może popadać, ale także przejaśnienia i rozpogodzenia. Wiatr powieje z umiarkowaną siłą chwilami, w porywach nawet ponad 50 km na godzinę. Za to jutro już śmiało planować można dłuższe spacery. W niedzielę wprawdzie spadek do 19 kreski, ale dużo słońca i bez opadów deszczu.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
2: Czy ta sobota mogłaby być jeszcze piękniejsza? Jest, przynajmniej u nas za oknem, jest bardzo przyjemna pogoda, temperatura zapowiada się całkiem nieźle, a jeszcze do tego bratnie dusze i nasze głosy w waszych domach i autach.
3: Dawid, tu nie ma okien.
2: To nie są okna?
3: To nie są okna, tu nie ma klamek, nic, za długo już siedzisz w pracy.
2: Słuchajcie, no tak wygląda właśnie przedpołudnie w RMF Max. Bratnie dusze, Ada Krysian.
3: Dawid Miązek.
4: I Agata Świderska.
2: I tak zostajemy do 13:00, Alabama 10, Moonlight i Forda.
3: Ty tutaj spałeś też?
2: Tak, tam jest szafka na śpiworek i piżamkę.
3: O, jak słodko.

0: klasyk genialny od Sibula, Never Go Away w RMF Max.
1: A my zaraz wrócimy do podcastu Bratnie Dusze i do rozmowy z Wojtkiem Golą i dowiemy się, z których przedsięwzięć jest on najbardziej dumny. No,
0: trochę tego jest.
2: No oraz jak wyglądają te słynne imprezy celebrytów i co tam się dzieje?
0: I tam wcale nikt nikogo nie zdradza, nie, tam się nic nie dzieje, nie, broń Boże. Temper City za moment, Self Hour i Wojtek Gola niedługo z nami.
2: To nieprawda, co on mówi.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.

0: 70% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
7: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: We dwoje.
13: Całą paczką.
12: Na spontanie.
14: Tak brzmi lato. Na maksa.
15: RMF Max. Lato na

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj Liwka, projekt Enklawa chce więcej w RMF Max. Liwka to nasz ostatni gość projektu Max Tour. Sprawdźcie na naszych social mediach, jak to wyglądało, ale sprawdźcie też na YouTubie RMF Max rozmowę z Wojtkiem Golą, człowiek wielu talentów i wielu przedsięwzięć.
1: Który projekt przyniósł ci najwięcej takiego spełnienia, ale nie finansowego, tylko takiego, że czułeś, że jesteś naprawdę w dobrym miejscu i z dobrymi ludźmi?
2: Znaczy na pewno w najlepszych czasach fejmu. To było, wiesz, cudownie, jak wszystko się układało, wiesz. Byłem dumny z tego, to było moje takie dziecko. Byłem dumny z tego, jak to daleko zaszło, jak się nie spodziewałem, że to będzie przynosiło po pierwsze takie pieniądze, a po drugie, że uda się stworzyć coś tak wielkiego, co przyciąga setki tysięcy, jak nie miliony ludzi. Przed odbiorniki, naski tysięcy na halę.
0: A ja, dziewczyny, dostałeś kiedyś zaproszenie, żeby się tam tłuc w klatce na Fame MMA?
3: Ja nie. Ja na Fame też nie, ale z jednej innej federacji miałam kiedyś jakąś propozycję dziwną.
0: No i co?
3: No zgadnij co?
0: No nie wiem, no
3: przyjęłam,
0: co?
3: Przyjęłam, wiesz?
0: Odmówiłaś, tak?
4: Nie widziałeś tego, przecież to głośno o tym było wszędzie.
0: Ale dziwne, że oni chcieli ci płacić za to, żebyś się biła, przecież wystarczy na przykład zostawić śmieci na twoim korytarzu i już poszukła za darmo. Swedish House Mafia, Wait So Long. Posłuchajcie całej rozmowy z Wojtkiem Golą na YouTubie RMF Max.
4: On nie żartuje.

0: Where is my husband? Pyta Ray. Gdzie jest mój mąż? To jest pytanie, które wiele dziewczyn sobie pewnie zadaje.
1: A my się dalej zastanawiamy, co się dzieje na tych imprezach celebrytów.
2: No bo ty imprezujesz z celebrytami, z influencerami. Co jest taką rzeczą, która najbardziej cię zadziwia albo, nie wiem, przeraża?
3: Wiesz co, ludzie nawet by nie pomyśleli, co się dzieje na takich imprezach, wiesz. To bywa tak, że jak jest raper światowej sławy, no to tam jest kolejka dziewczyn. Czasem widzę coś, że ludzie są w szoku. Że na przykład ostatnio jakaś laska krzyknęła numer pokoju dla Weekenda chyba. I ludzie, Jezus, jak ona mogła, jaki w ogóle hardcore, a to jest, wyjaśnij mi, że to jest pikuś. To jest pikuś.
0: A to przecież to, czy to musi od razu, że krzyczała numer pokoju do niego, to co to musi znaczyć od razu, coś złego?
1: No właśnie, może na przykład czajnik od niej pożyczył, nie?
0: No właśnie, no, żeby zostawił.
1: Albo majtki.
0: Takie rzeczy na imprezach celebrytów, ale też takie rzeczy w podcaście Bratnie Dusze. Posłuchajcie całości koniecznie.
1: Na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Bratnich dusz tam szukajcie.
1: No i tych majtek.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
4: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Na słowo.
7: Na metę.
8: Kamperem. Bez granic.
9: Na lody.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max.
12: Lato na maksa.
13: Lato na maksa.
14: Za chwilę pogoda w RMF Max.
15: W okolicach 21 kreski na plusie zatrzymają się dzisiaj wskazania termometrów w naszym regionie. W prognozach na sobotę mamy chmury, z których od czasu do czasu może popadać, ale także przejaśnienia i rozpogodzenia. Wiatr powieje z umiarkowaną siłą chwilami, w porywach nawet ponad 50 km na godzinę. Za to jutro już śmiało planować można dłuższe spacery. W niedzielę wprawdzie spadek do 19 kreski, ale dużo słońca i bez opadów deszczu.
16: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa!

0: Just the way you are, to jest Milki, za chwilę godzina 12, wcześniej Tour de Club, a właśnie dziewczyny, macie jakieś plany imprezowe, nieimprezowe, coś na dzisiaj?
1: Dzisiaj jedziemy na wyjazd z okazji urodzin Ady, na imprezkę.
0: Czekaj, jaki urodzin? Miałaś urodziny?
2: A jak jadłeś dzisiaj torcik, to myślisz, że przyniosłam ci z okazji dnia
0: urodziny? To był urodzinowy, tak?
2: No właśnie, słuchajcie, takich mam kolegów tutaj w radiu.
0: To przepraszam, to wszystkiego najlepszego,
2: no,
0: ale nie obrazisz się, prawda?
2: No, na szczęście nie jesteś dzisiaj zaproszony wieczorem, słuchaj, ale wy wszyscy, słuchacze, jesteście, możecie wpadać do mnie na urodziny.
0: To powiedz gdzie, tak?
2: A jeśli
0: odważna
2: nie
0: jesteś, to powiedz adres.
2: Na urodziny do mnie, to możecie wpaść na jakiś Tour de Club, który zaraz zapowie wam mój kolega Dawid, który nie pamiętał o moich urodzinach.
1: Ona nawet nie wie, gdzie ona jedzie na te urodziny. Jak coś
0: wiecie, że ja o tych zapomnianych urodzinach będę słyszał przez najbliższych 6 lat.
2: Zaraz
0: 12, wcześniej Tour de Club.
3: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. Co robić, żeby nie zmarnować tych ostatnich 2 tygodni wakacji? O tym już teraz. Piotr Ambroży, dzień dobry i zapraszam. Kielce na kilka dni stały się europejską stolicą brzmienia organów Hammonda. Od wczoraj wystartował Hammond Kielce Festival. Organy Hammonda to elektryczny instrument klawiszowy, który zamiast klasycznych piszczałek wykorzystuje generowanie dźwięku za pomocą wirujących kół tonowych. Tak jakby ktoś nie wiedział. Do Kielc przyjadą najlepsi hammondziści z całej Europy, więc będzie można usłyszeć ten niezwykły instrument w wykonaniu absolutnej czołówki. To wszystko w ogrodzie Pałacyku Zielińskiego. Dzisiaj o 21:00 w Ultra Violet Exclusive Club będzie single party, a co to oznacza? Że będą odpowiednie kolorowe naklejki przed wejściem. Czerwona oznacza zajęte serce, zielona wolne serce, a różowa szukam wrażeń. To wszystko od 21:00 w Ultra Violet Club.
4: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Bilet za bilet w Jura Parku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Jura Parku i odbierz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
12: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce! Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce! To będzie big!
13: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: plaży
1: z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sobotnie popołudnie w Kielcach i całym regionie świętokrzyskim z pogodą, która może się szybko zmieniać. Według fachowców od meteo pojawiać mogą się u nas opady deszczu. Zobaczymy szare barwy na niebie, ale momentami będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Dokuczać może nam mocniejszy chwilami wiatr. Po zmierzchu w Kielcach i regionie 16 kresek, w nocy 11 stopni. Jutro pogoda zapowiada się zdecydowanie lepiej, choć no cieplej wcale nie będzie.
5: Nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
7: 12 na zegarach, zaczynamy drugą połówkę soboty, 22 sierpnia.
8: A dzisiaj, słuchaj, jest Dzień Ochroniarza, więc uważajcie, jak będziecie na imprezie, bo ochroniarze mogą dzisiaj zabalować. I pozdrawiamy serdecznie wszystkich ochroniarzy i ochroniarki, którzy nas słuchają.
7: Buziaki dla was. Dabdog, Fezo i Zark Howdy.

0: Messenger od Alexa Warrena. Słuchacie RMF Max w sobotnie popołudnie.
1: Ja mam do ciebie pytanie, Dawid, bo facetom to się zazwyczaj podobają blondynki albo brunetki, aha, a rude są pominięte. Co o tym myślisz?
0: Ja w to, mnie się wydaje, znaczy ja nie wiem, bo ja ogólnie wszystkie...
1: Pamiętaj, że ja jestem ruda.
0: Rude są bardzo sympatyczne, ale ja akurat nie miałem nic do czynienia po prostu do tej pory. Znaczy, teraz mam, bo cię znam, ale tak to...
1: Czyli po prostu ich nie zauważałeś, potwierdzasz moją teorię.
0: Ja powiem tak, rude to ostrzeżenie.
2: Słuchajcie, nie chcecie widzieć, jak oni tutaj na siebie spojrzeli. Myślę, że to jest pora na jakąś muzykę albo
0: Axwell,
2: przecięcie
0: za chwilę
2: tego.
0: Z Ingrosso, More Than You Know. Jeżeli się nie odezwę w ciągu 10 minut, to nie żyję.
2: Nie martw się, rude jest piękne, słuchaj.
3: Reklama. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
13: Zdrowit.

0: 4,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak wypad nad wodę.
7: Jak ognisko na działce.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

0: Lottery. Lato i Lukala. To jest RMF Max. Wojtek Gola, wasz ostatni gość w podcaście Bratnie Dusze. Można go lubić, można go nie lubić, ale jedno trzeba mu przyznać, jest mega pracowity.
1: A najbardziej nie lubi leni.
2: Niektórzy mają takie możliwości, mogliby być naprawdę dużo wyżej niż są. To im się nie chce. Dużo ludzi tak robi, że odpisuje po kilku dniach. Jak słyszę, że ktoś był zajęty, nie potrafił przez tydzień odebrać, czegoś załatwić, bo on jechał do fryzjera, czy on miał spotkanie, czy wywiad, to ja mam 3 wywiady dziennie, pojadę na 2 spotkania, będę miał fryzjera, pójdę na siłownię o 7 rano, jeszcze załatwię kilka spraw w firmie, pojadę do notariusza. Kiedyś mi powiedział jeden gościu, to jest prawie, że łysy, że on nie może się spotkać tego dnia, bo on ma fryzjera na 19. Mówi, ja sobie myślę, wtedy byłem dużo młodszy, nie byłem jeszcze popularny. Mówię sobie, absurd. Ale naprawdę, no, znacie tych ludzi, to są niektórzy niesamowite lenie, nie?
1: No więc byście się, Dawid, nie dogadali.
0: A że co, że ja jestem leniwy?
1: Czasami.
0: No i takich rzeczy ja będę słuchał przez najbliższą dekadę, dlatego że zapomniałem o Ady urodzinach. A wy nie zapomnijcie obczaić Bratnich Dusz na YouTubie RMF Max i gdzie jeszcze?
1: Chciałam powiedzieć, że ja też miałam urodziny w maju.
0: Wszystkiego najlepszego! 20 lat szczęścia, dajcie spokój.
1: A podcastu Bratnie Dusze możecie słuchać na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: No.

imprezowo się już tutaj zrobiło u nas w studiu. Ja już nie mogę doczekać się... Ale imprezowo się już tutaj zrobiło u nas w studiu. Ja już nie mogę doczekać się wieczoru.

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Hej, sąsiad.
10: Hej, podziwiam.
9: Ale co podziwiasz?
10: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
9: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
10: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszplytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
13: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce! Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce! To będzie big!
15: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
16: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
18: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
19: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa! Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Zaraz pogoda w RMF Max.
21: Sobotnie.

0: Popołudnie w Kielcach i całym regionie świętokrzyskim z pogodą, która może się szybko zmieniać. Według fachowców od meteo pojawiać mogą się u nas opady deszczu. Zobaczymy szare barwy na niebie, ale momentami będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Dokuczać może nam mocniejszy chwilami wiatr. Po zmierzchu w Kielcach i regionie 16 kresek, w nocy 11 stopni. Jutro pogoda zapowiada się zdecydowanie lepiej, choć no cieplej wcale nie będzie.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: niestety musimy już kończyć naszą audycję, ale słuchaj, ja tam poprzestawiałam ci coś w tych przyciskach i zamówiłam ci piosenkę taką z dedykacją dla ciebie, która teraz zaraz poleci.
1: Dla mnie? Tak, naprawdę?
0: Bez końca, bo my z Agatką chciałbyśmy powiedzieć, że my byśmy mogli tutaj z tobą bez końca rozmawiać, no ale niestety już musimy kończyć.
1: Aż mi się tutaj na serduszku ciepło zrobiło i tu poniżej. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, bratwy do trzeciej kończą.
0: Jezus, co to się dzieje?
1: Na przeponę pokazywałem teraz. Za chwilę 13, za chwilę wakacyjna hit strefa. Sprawdźcie rozmowę z Wojtkiem Golą koniecznie na YouTubie RMF Max, na RMF On i na platformach podcastowych, a my do was wracamy w tym składzie. Za tydzień Agata Świderska,
2: Adrianna Krysian
0: i Dawid Miązek.
1: Pa, pa.
0: Bez końca.
2: Ja dalej w

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
14: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
15: Sanostol!
14: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
15: Sanostol?
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
16: I po reklamie.

0: Jeszcze dziś może u nas przelotnie popadać. Jeżeli chodzi o sytuację na niebie, w prognozach mamy zarówno ciemne chmury, ale także większe przejaśnienie i rozpogodzenia. Wiatr momentami nieco mocniejszy. Temperatura maksymalna w okolicach 21 kreski. W nocy z soboty na niedzielę minimalnie 11 stopni. Jutro w naszym regionie już solidna dawka słońca, brak opadów, na termometrach maksymalnie 19 kresek. Dużo słońca także w przyszłym tygodniu.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
2: No i to jest też wakacyjna hit strefa. Dzień dobry po 13, no taki dzień dobry popołudnie, już wakacyjny cały czas. Shakira i Burna Boy u nas za moment, potem Martin Garrix, a po tej stronie... Karola Kowalska i najgorętsze hity tegorocznych wakacji.

0: Ja wiem, że to się może wydawać nieprawdopodobne, ale ten numer, no to tak dwie dekady temu w wakacje też nas bawił. Przyznajcie, że nadal brzmi jak nówka sztuka. Cardinal Official, Akon i Dangerous w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Topic i Becky G u nas już za moment, a potem pojawi się ze złamanym sercem, który jest okej. Okay, Daria Zawiałow. RMF Max.
1: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
2: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Po swojemu.
8: Na spontanie.
7: Na luzie.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa.

dosłownie jeden z numerów tegorocznego lata, takich najbardziej ikonicznych. Axwell i Whatever Turns You On zagrało w RMF Max. Co przed nami? One Republic między innymi się pojawi, potem Lost Frequencies z numerem Reality w RMF Max.

0: kto słyszał, ten na pewno teraz poczuł przypływ wspomnień. To jest RMF Max. Za chwilę u nas m.in. Bob Sinclair się pojawi z numerem World Hold On. Będzie też skład Gibbs, Kukon i Jonathan. Jeśli chcecie ich usłyszeć, zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
12: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: Też. To poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
20: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa! Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
2: Jeszcze dziś może u nas przelotnie popadać. Jeżeli chodzi o sytuację na niebie, w prognozach mamy zarówno ciemne chmury, ale także większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wiatr momentami nieco mocniejszy.

Temperatura maksymalna w okolicach 21 kreski. W nocy z soboty na niedzielę minimalnie 11 stopni. Jutro w naszym regionie już solidna dawka słońca, brak opadów, na termometrach maksymalnie 19 kresek. Dużo słońca także w przyszłym tygodniu.

0: Jeśli chodzi o muzyczne podróże, to z nimi podróżuje się najfajniej. Kuban i Zalia Kyoto w RMF Max zagrało tuż przed 14. Temper City i Self-Aware zagra u nas już za moment. Będzie też Wiktor Waligura, ale najpierw to zrobimy podróż po tych najbliższych punktach, w których coś fajnego dzisiaj albo w ten weekend się dzieje.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. Co robić, żeby nie zmarnować tych ostatnich 2 tygodni wakacji? O tym już teraz. Piotr Ambroży, dzień dobry i zapraszam. Dzisiaj i jutro Kinofenomen zaprasza Was na kino letnie. Dzisiaj na przykład 20:30 film Klątwa Dolina Węży. To polsko-radziecki przygodowy horror science fiction z 1988 roku. No, będzie niezły odjazd, naprawdę. Science fiction, horror, radziecki, przygodowy. To wszystko dzisiaj 20:30. Natomiast jutro jest również film o 20:30, Ścieżka Życia. Małżeństwo z wieloletnim stażem traci niemal wszystko w jednym momencie. Zamiast się poddać, wyruszają w pieszą wędrówkę w nieznane. Możecie dzisiaj też o 22:00 pójść do Maska Incognito Club. Na gości czeka mnóstwo atrakcji i konkretne nagrody. Do zgarnięcia będą m.in. gadżety, maski, karty VIP, vouchery. Oczywiście nie zabraknie też dobrej muzyki, żeby poczuć wakacyjny sobotni klimat. Maska Incognito Club.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Bichiese. Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Bichiese! To będzie big!
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: Jeden z najgorętszych numerów tegorocznego lata, który o lecie będzie nam jeszcze długo przypominał. Take Me Back i Kygo w RMF Max po godzinie 14. To jest wakacyjna hit strefa. Kygo wczoraj zagrał w Szwajcarii, dzisiaj u nas. Gdzie zagra jutro? No pewnie też w RMF Max, bo u nas to co najlepsze muzycznie w te wakacje.
1: Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
1: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: 17 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Paul Inn w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

który jest chyba przełomowy dla przony zły w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Jeżeli macie ochotę na więcej polskiej muzy, to zostańcie koniecznie z nami. Będzie tego dużo i fajnie. Między innymi Kacperczyk się pojawią, ale najpierw między innymi Dub Dogs. Za chwilę też Ed Sheeran.

0: Zdania co do tego, czy ten numer jest fajny, czy mógłby być fajniejszy, są bardzo podzielone. My w RMF Max go uwielbiamy. Happiness is so sad, czyli nowa Swedish House Mafia i Lee Kelly, jeden z najgorętszych numerów tegorocznych wakacji. Obiecuję, że będzie tego więcej. I jak spędzacie wakacje z radiem, to najlepiej, że spędzacie je z RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Summertime!
3: W weekend, latem gramy tak. Lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Bilet za bilet w Jura Parku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Jura Parku i odbierz gratis bilet do Wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na Was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy na weselu dzisiaj albo się wybierają, albo świętują swój własny ślub. Bruno Mars i Marry You w programie Wakacyjna Hit Strefa. Bruno Mars ma za sobą wyjątkowo intensywne lato. Przejechał Europę, przejechał Wielką Brytanię z koncertami. Kto go widział, ten myślę, że tegoroczne wakacje może zaliczyć do naprawdę udanych. Ta sobota też fajnie brzmi w RMF Max. Clean Bandit i ich kultowe Rather Be już teraz gra dla Was w RMF Max.

0: Reklama.
1: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce. Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce, to będzie big!
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
8: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer Alabama ten w RMF Max. Obiecuję, że będzie tego więcej. Ja tutaj mam przygotowane wszystko, co najlepsze na tą sobotę. Itch i R&B, czyli Ring My Bell już za moment. Wcześniej między innymi Teddy Swims się pojawia. To wszystko w wakacyjnej hit strefie w RMF Max.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: Zawsze na tak jesteśmy w kontekście tego numeru w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino w programie Wakacyjna Hit Strefa. No to już prawie rok będzie, kiedy usłyszeliśmy ten numer po raz pierwszy. Sami Kacperczyk bardzo aktywnie koncertują tego lata. Jeszcze niedawno zagrali w Strefie 57. Jak to wyglądało? Możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: miesięcznym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
18: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
19: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
20: I po reklamie.

Jakoś nie może mi przejść przez gardło i przez mikrofon, że to jest idealny numer na koniec wakacji. No nie, no jak koniec wakacji? Jaki ostatni dzień lata? No gdzie? Igo i Gips w RMF Max w programie Wakacyjna Hit Strefa. Zróbmy tak, ja teraz zorganizuję nam taki wakacyjny klimat. Zróbmy tak, żeby z tych ostatnich dni wakacji trochę więcej wycisnąć. A co Fawi Dan już teraz za chwilę. Calvin Harris w RMF Max.

0: A magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
1: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
3: How good is that?
4: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce. Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce, to będzie big!
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jak rozgrzana łąka.
12: Jak ognisko na działce.
11: Jak wypad nad wodę.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na

0: To zdecydowanie jest jeden z numerów, który będziemy kojarzyli z tegorocznymi wakacjami. Dracula, czyli Tame Impala w programie Wakacyjna Hit Strefa. No niestety panowie z Tame Impala już wyjechali z Europy ze swoimi koncertami, ale jest szansa, że takich w Europie i w Polsce kochamy, że one wrócą prędzej niż później. To Piggy Becky G u nas za chwilę będzie też. Kajgo. Max.
1: Reklama. Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
5: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
3: Odwiedź salon Filman w Galerii Korona w Kielcach. Regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
7: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
15: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato.

0: to modelki w RMF Max. Czy my pamiętamy, czy my wiemy, że dzisiaj lato na maksa, czyli wakacyjna trasa koncertowa RMF Max jest w krasnym stawie? Czy my wiemy? Czy my tam będziemy? No właśnie, to ja przypominam, bo dzisiaj na scenie między innymi Grzegorz Chyży. Po szczegóły wpadajcie na Instagram RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Misty. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Jestem bardzo ciekawa, czy gdyby ktoś zapytał Pitbulla, gdzie w tym roku spędzał wakacje, to czy no, wymieniłby wśród nich na przykład Polskę, bo u nas też, no, może nie na wakacjach, w pracy, ale jednak był. Pitbull, Give Me Everything za nami, za chwilę między innymi Temper City i ulubione nas wszystkich chyba ostatnio Self-Aware w RMF Max.

0: To są nieco ponad, ja tak patrzę tutaj na zegar, więc widzę i wam powiem, to są nieco ponad 2 minutki naprawdę magicznego brzmienia. How does it feel to Dub Dogs w programie Wakacyjna Hit Strefa. Shakira, która numerem Die Die będzie cały czas klimat wakacyjny utrzymywać, już za chwilę zagra w RMF Max.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 5 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

mówiłem, że sporo dobrych nowości mamy w propozycjach do listy Benz na rmfmax.pl. Tu znajdziecie również ten numer Griffin i Band, Waterway. Może jeszcze przed końcem wakacji wejdą do notowania listy Benz. Na pewno macie swój ulubiony hicior tego lata. Ja mam taką prywatną listę i jest na niej między innymi to, co dziś mamy na miejscu 23. DJ Goya i Jason Derulo i mega klimatyczne Michiko.

0: Robin Schulz ze swoją najnowszą produkcją Better Times. To miejsce 22 listy Hot Bands. No nieźle nam idzie jeszcze trochę i zaczniemy pierwszą 20. Na 21 dzisiaj artysta, który występował na koncertach Lato na Maxa w tym sezonie, Oscar Sims, jego najnowsze, świetne, Bez końca.
1: Max. Numer 21.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
18: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
0: Hity na maksa.
2: Już za moment rozpoczniemy pierwszą dwudziestkę listy Hot Bands, ale najpierw posłuchamy w RMF Max muzycznej nowości. Świetny numer Meduza, Khalid. Weekend.

20. Kilka minut temu mieliśmy Armina z Saszą, a to Wisdom Sea, całkiem nowe Falling Stars. To też znajdziecie pod zakładką propozycje do listy Hobbins na rmfmax.pl. Mnóstwo nowej muzyki mamy tam dla was. To co? Czas na miejsca 19. Moonlight, Fordo są tutaj. RMF Max 19.

było nic nowego od Jonas Blue ostatnio, to już jest Edge of Desire. Mówiłem wam już, że za tydzień, za niecały tydzień właściwie, na Stadionie Śląskim odbędzie się jeszcze jedna duża impreza w czasie tych wakacji, Fire Festival, i tam oprócz zagranicznych gwiazd takich jak Alan Walker czy Kungs wystąpią polscy wspaniali artyści, m.in. Zalia, i ją właśnie mamy dziś w liście Hobbensa na miejscu 18. Takie walentynkowe życzenie w środku lata, no właściwie to już nie w środku, tylko mnie kochaj.

0: To Kygo, jego nowe Take Me Back jest dziś na miejscu 17 listy Hot Bands. Pytają o wasze najlepsze imprezy tegorocznego lata. No i Ewa pisze na Messengerze RMF Max, że była na ING Silesia Beats i było mega. No wiem, słyszałem. Już czekamy na przyszłoroczną edycję. Dzisiaj jeszcze jedna wakacyjna 30 najlepszych numerów lata w RMF Max. No powoli zbliżamy się do półmetka. Niebawem na 16 będzie BBXa z Davidem Guettą. RMF Max.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

Blacksa, David Guetta, Sad Girls, ale niech się dziewczyny nie smucą. Jeszcze ponad tydzień wakacji przed nami. No trzeba ten czas jak najlepiej po prostu wykorzystać. My w RMF Max wykorzystujemy sobotę na najlepszą muzykę lata. Zanim posłuchamy miejsca 15 listy Hot Bands, no to mam dla was taką dwójkę, że ja cię nie mogę. Francis i Sobel w jednym numerze. RMF.

0: to, przyznaję, była duża niespodzianka. Chyba nie tylko dla mnie. Jennifer Lopez i Alok w jednym numerze. Brzmi tutaj zupełnie inaczej niż w Let's Get Loud. No fajny klimat. No to już minęliśmy połowę dzisiejszej 30 listy Hot Band. Za nami numer 15, a wyżej. Na 14 kolejny DJsko-wokalny duet. Topic i Becky G. Sorry, papi.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Miss Tea. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
4: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

Gdyby nie ten głos, to pomyślałbym, że to piosenka Eltona Johna. Romantico, Sombr na miejscu 13 listy Hot Bands. Niezłe mamy tempo dzisiaj, jeszcze trochę i pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Możemy trochę przyhamować, mamy czas. Posłuchajmy kolejnej nowości. Chociaż te smyczki na początku, no to nie takie nowe, bo to grupa The Verve, ale już później będzie zupełnie inaczej niż u nich. Eli Oaks i

0: na maksa. Maksa. Maksa.
1: Numer 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

chcę więcej. No jak tak patrzę na datę w kalendarzu, to jestem tego samego zdania. Fuka i Liwka Enklawa na 12 w liście Hofbenz dzisiaj. Ciekaw jestem, czy dla was też współpraca Martina Garrixa z Edem Sheeranem była zaskoczeniem, no ale takim miłym zaskoczeniem. Oni właśnie są dzisiaj na miejscu 11, jeszcze przed pierwszą dziesiątką. RMF.

0: lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Na leżąco.
2: Na słodko.
1: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Hity na maksa.
5: No to już nie będziemy tego odwlekać. Zaczynamy pierwszą dziesiątkę kolejnej wakacyjnej listy Hot Bands w RMF Max. To jest numer, który jeszcze wczoraj był na miejscu pierwszym. Tak to się szybko zmienia. Wakacyjna petarda i żel.
3: RMF Max. 10. Numer 10.

0: jeżeli komuś coś świta, coś się kojarzy, to niech wpisze w Google'ach Anita Ward 1979. Nieźle pojechali. To miejsce 9 listy Hobbens. Już wam mogę powiedzieć, że na miejscu 8 będzie ten nowy numer Swedish House Mafia, który nagrali wspólnie z Lykali, ale wcześniej będę miał dla was nowego, kozackiego PZ-a.
1: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

to był naprawdę dobry pomysł. Swedish House Mafia i Lykli razem w jednym numerze. Happiness So Sad to miejsce 8 listy Hot Bands dzisiaj. Jeśli wy nie macie pomysłu na dzisiejszy wieczór, no to podpowiadam, że w Max Party będziemy mieć dla was dziś mnóstwo tanecznej muzy. No wystarczy jakieś towarzystwo zorganizować i już sobotnia noc sama się poukłada. No a na razie słuchacie listy Hot Bands. Jeszcze przed miejscem 7 mam dla was Marlon Hofstadt i tu ciekawostka, bo tą piosenkę kiedyś śpiewała Carrie Hilson w takiej klimatycznej wersji R&B, a tu no, tylko dance ma sens.

No ciekawe, czy kiedy Shakira nagrywała ten numer, miała świadomość, że to będzie motto tegorocznego mundialu. Różni tam mówili daj, daj, no i FIFA dawała. No co dawała, to już wszyscy wiemy. Shakira na 7 w liście Hot Bands, no i już mogę wam powiedzieć, że na 6 będzie skoczny, wakacyjny, taneczny Tobi Romeo.

A przy tym to się nie tylko skacze, przy tym się lata. Flying High, Toby Romeo na miejscu 6 listy Hot Bands. No to przed nami już pierwsza piątka. Ale zanim wam powiem, co dziś mamy na miejscu 5, to podpowiem, że niemiecki duet Fastboy nagrał nowy numer i mam go teraz dla was w RMF Max. Music Sounds.

0: To jest nowość w zestawieniu listy Hot Bands. Sylwa Bampa, On Tonight. Na miejscu piątym, więc chyba wam się podoba. No właśnie, już napoczęliśmy pierwszą piątkę dzisiejszego notowania listy Hot Bands. Najlepsze numery wakacji w RMF Max. I wśród nich za chwilę, no miło mi to zakomunikować, Gibbs i jego ostatni dzień lata. Na szczęście to tylko w tytule na razie.
1: Reklama. Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
2: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: 4. Numer 4.

dzień lata Gibbs i Go na miejscu czwartym w listach Obenz w RMF Max do 20. No i teraz przed nami już pierwsza trójka, czyli ci najlepsi z najlepszych. Ciekaw jestem, czy tego byście się spodziewali. Dub Dogs, to dzięki niemu powrócił wielki hicior sprzed lat, sprzed wielu lat. How does it feel? Numer

Jazzy, Chris Lorenzo i fantastyczny numer Invisible jeszcze przed miejscem drugim listy Hot Bands. Widzę, że Michał Siwek i DJ Rafmix już się tu przygotowują do sobotniego Max Party, więc zagęszczam ruchy, żeby zrobić im miejsce, no bo szykuje się sobotnia impreza. Czas na numer dwa listy Hot Bands. To dzisiaj Temper City, Self Aware.

i właściwie już prawie wszystko wiadomo. To przypomnę, jak to było. Silva Bamba na miejscu 5 dzisiaj. Później na 4 byli Gibbs, Ego. Na 3 Dub Dogs. I przed chwilą na miejscu 2 Temper City Self Aware. No i pozostał nam numer 1. No to już nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Dzisiaj na miejscu 1 Listy Hot Bands, David Guetta i Alok. One. One. One. One.

0: facto numer jeden listy Hot Bands. Dzisiaj to była 30 najlepszych numerów wakacji w RMF Max, a za chwilę zaczynamy sobotnią wieczorną imprezę. Michał Siwek i DJ Rafmix już tu są. Będzie niezły balet. Robert Łajowski, dzięki za dzisiaj. Na razie, pa. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.

0: książka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: piosenka.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
0: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
0: Lato na

0: Juste, Jack Style i Jon w RMF Max. To przed chwilą to Turn the Lights Off, a tutaj Max Party i nie chcę nikogo martwić, ale jednak fakty są takie, że mamy przedostatnią sobotę wakacji.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: Dlatego ja nieśmiało proponuję odpięcie wrotek, a z playlistą pomożemy już zaraz. Good Genug, Michał Siwek, jestem z wami.
2: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Bowl In w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513.

0: Full w RMF Max. Taką playlistę dla was uszyliśmy, ona sobie powolutku płynie, a my razem z nią, a w międzyczasie jeszcze ważne pytanie do was. Co lubicie robić, a nie powinniście? Ja ostatnio poszedłem grać w piłkę i bardzo z tego powodu cierpię. Także zastanawiam się, co takiego wy macie w życiu, co sprawia, że cierpicie, no a jednak lubicie, no. Dajcie znać przez Messenger RMF Max. Zaraz Harry Styles i As It Was.
1: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Bowl In w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz pierwszy.

0: 0800 023 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

Korzystajcie z przedostatniej soboty wakacji. Taką mamy właśnie dzisiaj. Lizot i Daddy Cool w RMF Max. A ja już zaraz wrzucam w playlistę Eda Sheerana z Martinem Garrixem. O Edzie ostatnio przeczytałem, że jak w RMF Max. O Edzie ostatnio przeczytałem, że

za legendarny numer. W tym roku Calvin Harris na koncercie w Polsce tym numerem Avicii'ego kończył swój set, a numer ten nazywany jest wciąż jednym z najważniejszych numerów w historii muzyki elektronicznej. Avicii i Levels za nami. Uwielbiamy do tego wracać. Tymczasem wracamy do wydań z tego roku. Lumix i Self Aware to też porządny banger. Dajcie głośniej w RMF Max.

0: Alex Warren i Passenger. No to niech będzie, że to z dedykacją dla tych, którzy aktualnie na siedzeniu pasażera. Jakakolwiek trasa przed wami, no to szerokiej drogi, a do pasażerów tylko małe przypomnienie. Pamiętajcie, że wasza podstawowa funkcja to pojenie i karmienie kierowcy. RMF Max. Zaraz więcej bangerów w RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

To coś to White 2115 przed chwilą w RMF Max. Najlepiej zmiksowana playlista na sobotni wieczór tylko u nas w Max Party. Już zaraz Alessa i One Republic. Zaraz później energetyczne Alabama Ten, a ja się kłaniam ponownie. Michał Siwek, jestem z wami.

Van Buren, legenda muzyki elektronicznej i jego Come Around Again w RMF Max. I dziś wieczorem oczywiście miksujemy dla was najlepsze bęgery, remiksy klasycznych numerów, a tym razem podrzucamy wam numer Fukaja i Liwki w projekcie Enklawa. To się nazywa Chcę Więcej, już za moment, a wywiad z Fukajem i Liwką cały czas do znalezienia na YouTubie RMF Max w ramach próby mikrofonu.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ależ potężny remix w RMF Max to Explosion, Calvi Remy, a remix od Axmo. To jest oczywiście cały czas Max Party, a ja was dziś pytałem o to, co lubicie robić, ale co wam szkodzi i czego robić prawdopodobnie nie powinniście. Przyszły kolejne odpowiedzi i już sobie zerkam na Messenger RMF Max. Lekarze mówią, że pocieranie oczu jest niezdrowe, ale strasznie przyjemne. No i huśtanie się na krześle. No to jest klasyk od podstawówki. Więcej propozycji można podsyłać przez Messenger RMF Max. Dla was Gips, Igo i ostatni dzień lata.

Alok i Jennifer Lopez w klimatycznym numerze. Słuchajcie, zazwyczaj jak się wydaje nowy numer w ostatnich latach, no to się wydaje przy okazji cały pakiet remiksów. Przy tym numerze było inaczej, bo Alok i Jennifer Lopez wydali tylko dwie wersje. Remix AM i remix PM, które jakby podobny przekaz mają, ale jednak zupełnie inne emocje mają wywoływać. My zaserwowaliśmy wam przed chwilą tą wersję PM, bardziej taką taneczną i energetyczną, podczas gdy wersja AM jest bardziej refleksyjna. Można ją oczywiście z łatwością znaleźć w sieci. Ale dużo jeszcze takich bangerków mamy przygotowanych. Zostańcie z RMF Max.

Ten numer ma taką energię, że gdyby był człowiekiem, to byłby takim umięśnionym ratownikiem na plaży. Wspaniała energia letnia w numerze od Kaigo, Take Me Back. A ja was zapraszam już na kolejną godzinę Max Party. Michał Siwek z tej strony. Serwujemy absolutny klasyk. Around the World od ATC.

12 lat temu na samym początku wakacji wyszedł ten numer Are You With Me od Lost Frequencies i stał się absolutnym hitem tamtych wakacji. A ja wam serwuję teraz hit aktualnych wakacji. Po 12 latach wciąż nie narzekamy na brak takich numerów, które wyznaczają nam klimat okresu wakacyjnego. Moving to the Sun od Hugela. Już za chwilę przypominamy ten numer, który przez ostatnich kilka miesięcy towarzyszył nam przy najlepszych, najciekawszych, najfajniejszych letnich przygodach. Dajcie się temu bitowi ponieść.

If you don't know my name, to Dawid Tawarę w RMF Max. Czas by było ostatni raz wrócić do dzisiejszego pytania przewodniego. Co lubisz robić, ale ci szkodzi? I ktoś napisał, że u mnie wychodzi tak, że wszystko, co akurat lubię robić, to mi szkodzi, więc szkoda się rozpisywać. No cóż, siłę mimo wszystko życzę. Myślę, że słuchanie dobrej muzyki w RMF Max mimo wszystko szkodzić nie powinno, a ciężko tego nie lubić. To proszę bardzo, Becky G, Topic i Sorry Papi.

Armin van Buuren i Sasha w numerze Everlasting. RMF Max cały czas jest z wami i zachęcamy do tego, żeby zostać z nami przez całą noc, bo tu przygotowana dla was cudowna playlista, która już niczym absolutnie nie będzie teraz przerywana, nic wam nie będzie przeszkadzało, żeby tymi bangerami się delektować, więc zapraszamy serdecznie. Ja na dziś kończę, za dziś dziękuję. Michał Siwek, do usłyszenia, kochani.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To